0: Aj prejni tydzień letnich prozenin je hižo nimo. Zas bi do prozeninu, tun za mnohe samske čeči katolskich vosado nie by mo renči byč, hač s nabožnym tydzieniom. Katka Pöpelec bi je tutun tydzień v Ralbicach jeden RKV dzień podla, a Bettina Wenderotova je so na dječace putnikovanie do Rožanta podava.
1: Tydzień dłuho zabierają się pośle niemskie dzieci ze stawizną Mojzesa, które wiedzą, że izraelski lud z niewolnictwa do swobody. Cele na dzieci przymierzenie rycza o strachu, o zmożności, zjazaności a dowierie. Hacz również nabożny tydzień, kiedyż mianowicie praje, jenoż tydzień traje, jun dłuho przygotuje. Jeden z pomocników a kubwariów je już drugi raz student wuczerstwa Aleksander Czornak. Wuczbu planować słysza za niego k studii. Przyjuszym ma katecheza w jacy być, hać szulska godzina. Zromadnie z Rebeku Lipiczec przemysli się za czwartoletni gry, kotrzeż dzieciom przystup k biblijskiej stawiznie wolożeja. Na prynie polat si myslach, zo je sportowanie jeniczce zabawa.
2: Tu grube ziel tuto dnia przecosti, a potem są te mamo. A na koncu jsem ja se s Rebekou hromadě přijotval a na koncu se jenom hru vymyslivoval, když jo ten zmys má jenom situaci, když jo ten Mojzes tak hrát na zóně zvobraznič a so může na koncu s těmi dětšími o tom ročit. Ale
3: to může jít strachočivé, hej. Ale jsem strachočivé, jo? Vodin, já hrát, aby jsi stresa má. Ale já tak ještě nešto. To jsem od těho nečinili, no? Das ist mir tak rum, das ist hier mit dem Ruh. Ich wollte dir das gesagt schon mal, ich wollte dich Stress mit dir. Hi.
4: Ich hätte mir das geschnitten Fahrrad, ich habe mir das mit Tommy gesagt, aber dann wird das Stress aber nicht.
3: Hi.
1: Wulka Pomoc je dobrovoľným pomocnikam tiež oficiálny materiál za RKV. Je to knižka, kotrež obsahuje ry, nastoky k rozmuje, abo paslenské ideje, kotrež tematiku Mojzesa zblíža. Wužadacy przychod dobreje katechezy przyjuszymie. Biblijsku stawiznu mnozy raz przypodlanie powiedaja, ale żada se przychod, wo sebie też wo tych, koci szewak jako pedagogojo nie dziewaja. Mnozy bieru se za nabożny tydzień dowol, abo se nadhodziny nadziewaja. Kajż Marika Modzinkowa, poprawom zubno-lekarska pomocnica, abo Maria Barczowa, Ladarka staroni.
5: Tam musíme lidu knihu, a duše pasu stvata je super pomoc, tam se jim může vele šiotvač a vele učitač. A jen se pon všelak videa obláda, přečíta, tak jsme svojom jsme ryčeli, a tak se to šiotvají.
6: Já mám druhý letnik, a to je pon veluchky ryči, jim to zpostředkuje, a se s rámi, a pojíbami, abo se s rysovač a pasliča, to poprom je na hodina kicepelnina. Když je to rade činu, a to mi luchko pane, a je má dženca deko možnosť, čo si niče tie knihy alebo internete, alebo že nekajke poskytky, hupotač.
1: Tež putnikovanie do Rožanta svúša k klasickému nábožnému tydženi Serbach. Kak je so malým putnikam bežovo, je so Bettina Wenderotova naprašovala.
7: Es ist Bahnschied, aber tam halt přes

Ja, wobladajcie se rady raz, tam namakacie tež wodkazy na wszelkie dalsze poskitki, a nimo to mamy tež tujšto dalszych poskitków k słuchaniu za was, za młodych a starszych, o tym nam pak nedom po przychodnej hudźbie tež dundakwiace powieda.

0: Aj wieles wojbo, boda so prozni nach dovolovem času na dlešu jizbu, štojš može runje za džeči spešne kusk vostu dve bič. Može, ale njedobi. Dundak je poki vzbiral, što možeče prečuo vostu dže na dvojih jizbah činič.
1: Holiday. A činic, što jsme chceme, to klinčí zubo. Ale důdy potom tohle tak lohko ne.
2: Vosi bě na důjich jizbách to důle. Dokal da za vás prozni na dže?
3: My jedeme do Italské na Gardasee.
4: My jedeme na Linjanský jizo.
5: My jedeme na jen vůjky čom na Ida.
6: A tam naše kuzine a kuzenky subu jedu.
7: Tam je muže půra čoka. Hej. A tam die Wille ist sauer.
8: Durch den CM jen so cool schaffen, da bin wir heute in der Wäschung.
2: Italska, Aida, Akko. Wow, da klingt sie wohl gut, ne? Prätat stammt Scherika, Doa, Autsche Sejic. So nebel Bottom, ich hab ein paar Hodgine Rekauer, gag Doa, das sche Treie. Matsche, kittro cool Idee, so Sabiratsch.
9: So, ja, ist mein Bratraum, Autaputam, also Tschobene, oder Mudre, oder Jute, oder Sinne. Außer Tschorne, halb, wie wurde auch gestellt, zähle Wüste da,
10: ja. Ja, sie muss Nadel gießen zusammen, muss Knie hat Rude de Tablet.
11: Muss aber Knie suchen.
12: Also muss Rührreihe, muss Gottes muss ich sagen, Sami muss Muslim und Schule ziehen immer Tag. Geil, geil Schnick, Schnack, Schnuck. Aber man ist das Wuchern und da geil. Aber Mami hat gute mal suchat kase Schule so wo.
13: Also ja, husto swim baute, du gesehen ja husto mutschna. Halle husto ja einfach die Bonla dann.
14: Wie so prozias hat ich starschi. So vam dzieciom da grine gais mozoschinia. Abo lubi starschi?
2: Jest czapicie, że to cele ważne, gdyż ty nie masz niczo kiedzie, niczo piczu, bo maj te najwyższe za hubenu naladu. Potem te pisaki, te buki pisaki, to byś jeszcze chce nabite być. Jest słuchatka, kujże ma swój słuchatka, co nie trzeba moharować, a kujże ma potem swoją tysku, kotrzeż on rady rajkać se, a przestałka jest ważna, se jeszcze ma nidzie popuczu hibać, a pon niekakie słuchory, ne raczo pon niekakie serbskie, bo od filomelus, a ponas cele Wusste pobeja, ha, ponsos muss koi du, muss jetzt das hier putter mit Chare, dich mal nicht haben, man sagt alle, koi jetzt aber Mama in Obschester, koi meist im dich in Stent Musi in Hule change, so hat der Tag Nena Panne, so hat der Nicket jenisch der Jesbaya.
15: Na kuže pat mama mošetci jenu vulku kistu knio v auče sobo, jara boblu bo ane sute buki kni, pon mama mo tež našu toni box sobo, respektivne svuhore, drude ja tež kus pšečitam, mo tež jara rade popuču spivame. Haj, to je tako to, što šna zabira, a pomože doporučić te take kuže dve hodine v zenu pšestavku. Porane so naješ nešto pič, a pon jo dale, a pon jo ponas te teki trik, mestem šetca si mo kus čušlič, nešto mauke dobre, po truskalco, po jabučko, kus čokolode. Habonet und Chaskus krutschit und Chakane.
2: Botek im Scherune hieß ja durch der Dobruch Ideo Swischeli. Knihi, Toniboxu, Bukipisak, a Suchatka na Pschikwat. Suchatka mužetche Pschipodla Prajene tisch super sato wužic, durch se Wopsai z naszeje App MDR Serbia na Poskatsche. Tam aber tisch Audiotece ARD Sounds namakatsche nasze Poskitki za Dzici. A mužetche si Filomelosa, Lexia, a samo najnusche Suchary tisch Delesčanec, a sobu do Dola zač. Vostanjeme nudom při sluchanju, šako je ludové nakvadnictvo domovina runje celé novou knihu za buky vudalo Doživě přírodu vona reka. A lektorka Janina Mikvošku a přeradži, zo tam celé nové věce zaniče.
16: Hej, te celé druhé svoje a celé zajímavé téme, to je so webný zaštěpivo, ta překče tam luč tak prajene reka Pampeliška. To je tak šikvané, tak nekané, že se to webný zaštěpivo, že chceme je dále ve svojem svoje skladži vůživač. A ve ty knize jsou ty šelaké druhé reálné zapšiječa, a zo odkryče si celé jedno stranu po strane te srbské svoje, te so dobře zase mina bude voživič a ty zase vůživač, to bude nejrýnče bylo.
17: A Janina Mikvaškova, chcete šiště?
14: na dalsze nóżki pokazać.
16: Na przykład na te cipne nosy, na tu najnowszą kryminalkę od Lubiny Hajduk Welkowiczowej, ale też to zubolaka może ja tym mniejszym sobą napuć dać. Abo si pon tak praje, ne dyszły dołu, niekajko przeczyla na inże, czy niemsko ryczne, tu to może czuło pon tu kniżku z tej kniżki też przeczytać, albo u si me sobą przeczytać, tu nie ensapsy, tu tam o niemsce, ulkotna, umena.
2: Jeliście potem jeszcze zromadnie niekajkim lesu popuczu, a zbieracze zela, potem doporuczy wam Maria Koklina nową promio edycję wokoło zelu.
15: Ja jestem tak, że znosiła wszelakie informacje. Tak, że tu pokać, tu napolać, gdzie ta roślina czuje, gdzie są ona roma, gdzie jej namaka, jak są ona wużywa, jak otra hojenskie kajkoszy ma. A tu drugi, że opom przed co tak, że jest recept. Co może jen tak, że hotowić z tego zela, z tej rośliny.
14: Dneska pak roczo ke temie. Was tu da auczy? Jeli rady w obrazki lajecie? Rymujecie? A potem jeszcze małe masaże lubujecie? Potem są masażowe kartki, a taki lubiny papierlinie, to prawo za kofą.
17: A ja może na kurze pat serbskie rymy poskać, słyszeć. Ja może też może je czytać, może je jeszcze raz nieco przeczytać, a pokazać, to je wszystko nauknuje. A potem wiesz, też te zaczucie, na krybecie, albo na wołę, na ruce. Co ja nadziejam, je jara przyjemne. Skicien riany zromadny czas.
2: Masaža skunči so celo dokładne potom, když brat si k susodnym sedle započne štipač, abo či celé poprance zje. Potom je přečestvo ke kunci a najväčší čas za krutku přestavku.

Kika. Mój Boże, ta są zakopnie, sitko kiwak jedna C. Majka z boka miru wäre, a wulda sycze wroto wäre.

Hej, najlepiej są tutaj dny nic do żytnicza lenecz, szako je wona popuczu. Sęcza moczała, żnie beża. A propos beża też, nasze wysyłanie dżęca beży je iżo cimieńczyny do 12, nietko zaspiewamy jako brankaczka, potem sleduje nabożne wysyłanie. Sęcza moczała, sęcza moczyć. Sęcza moczała, sęcza moczyć.

Luba serbska wosada. Nedawno narycza mnie żona pokemszach. Dziś sym runie dziczo wukcieła. Dobie dżęca za so tak nujacy, wutrobne dżak knini faraka. Ale wieszcze, moje dzieci nochcidza swoje dzieci wukciec. To mnie jara boli, jako wuka. Ksizna. Lidstotki duo bie samo zrozumliwe, zoso dzieci po porodzie wukcija. Samo babam, po takim żonam, a nic jenoż myśnikam, bie duolene dzieczo nydom po porodzie wukciec. Dziś bie wotwidzec, so dzieczo boze zemrije. Tole we zajświch lit dżesatkach, jeso nastajenie k ksiznam radikalne zmieniło. Nie wiat samo zrozumliwe dzieczo wukciec. Najhustiši argument, kiš svišuje, džičo ma to pozdišo same rozsudžič. S tim so tradicija baptistiskih cirkvju přesadži, kiš akceptuja jenoš kšizna dorosčenih, kiš so vidome za kčincu rozsudža. Zrozumju argumentaciju vidomeo rozsuda, ale vosobinsce favorizuju kčincu džistča. Přetož Bože žonovanje, Przyuzacze do swytowie swójby chrześcijanstwa nie wiązane na żane intelektualne wówicze człowieka. Hełak szak nebychu so smili czeszko zbraszeni wukciecz. Bo sam nas w zakramencie sjaty kcieńcy tak przyuza, kajś smy. Bez wumieniniu. Ani wódce nasz, abo wiero wuznacze, nie dobimy zwoje wiedzieć, Dyż so wukciecz damy. Dyż przewod k mutru, wo czeo z poczatka żywienia, mam za wuwicze dżyscza, a jeho wiry za przełszo spomożne. Te odladzicie, a cińcie za moich wuczomników szitkie ludy. Kciczy je we mienie wódca, a syna, a świateho ducha, a wuczcie je czynić szitko, sztoś sym wam przykazał. Nie na rok, kiż smy w sczyniu słyszeli przewulki. Pustne przydałki sczyniu Matia je wony wotrysk. Poprawom skończy so sczynie Matia menuce z podałkami wokoło żonskiju, kiż zroła stanie neo Jezusa jutroniczku rano wuladaty. Tola żony neli czachu w antice jako swytkojo. A tak je so wony wotrysk przydał, Či so Jezus vúčomnikam v Galilejski zjeví. Zahubnú staviznu vone votrysk v kšesčanských staviznach mieše. Lidstotky doje namocné misionstvo a vuklukovanie ľudo sú z vonnymi svojami vopodstatnili. Hač tu pola nás v Vúžice, v blízkym a dalokým vukodže, v Africe abo Americe. Haj, Kraune su stawizne wonich swu, a je mi ciężko je z lochkostu czytać. A dola w Biblii szak steja, mamy so z nimi, a ich stawiznu rozestajć. A tak spuznaju w swuach jako prynie strachociu horstku Jezusu ich przeczelu. Wokotrysz ryka, so nikotsi dwilowachu. Dwilowachu na swoim puczu żywienia. Praszachu so, jak to szitko dale punże, gdyż Jezus hiżo nie je z nimi. Zaczuwachu, so su swojego pastoria a zmys żywienia zubili. Jim, a nic swytuj nabożinie, kiż kralo a wujska swyta podbiera, je Jezus wone swoa napuczdał. Chce ich trusztować, praj, przez kcieńcu zcze szitcy zwiazani, Prydujcie, kaj sym tyś ja prydował. Ale ja sym pola was szitkę dny hać do skończenia swyta. Myslu, so bychu to wuboko trusztowacze swoa za wuczomniku. Trusztowacze za wonu mału horstku, kiż by rozbrojena po szitkich ludach. Wuczomnicy miachu tak nitko nadałk, czujachu so trebani, a ty związani przez kcieńcu, miesubu a z Bohom. Przetoż zakramencja tej kcieńcy związa nas
bo cuem chrześcijanstwie. Schojedne hat's my ewangielscy, katulscy, baptistcza abo prawosławni. Smy wszyscy wukcieni w imieniu Boha Wódca a Syna a Świętego Ducha. Tuta wulka swójba chrześcijanstwa, jakaś domizna w naszym wulkim switche. Schojedne hać bydlimy we Wóżicy abo we Australski. Wona kutwica kczyńcy dżerzi a zdżerzi nas. A tak przyjdu naposled k zasoky woni żonie, ki so vo svoje nevukčene nučki starosči. Što bych če vy, je rekva. Mužach je rec, Bože puče su mnohostronske. A što vie, što ma bo za je nučki předvidžane. Přeto šitkim, hač vukčenem abo nic, přilubi Jezus, le ja sem pola vás šitke dne, hač do skunčenja sveta. Amen.

Modlimy się. Knieże Boże, całe Twoje chrześcijaństwo zromadzujesz we wulki swojbie. Związani smy przez światu kcieńcu, a za to so Ci dziakujemy. Daj, zobychmy spoznali, štoś nas wiaza. Daj, zobychmy so zromadne zasadzili za to, štoś dziwieniu służy. Daj, zobychmy wubokowe wutroby zaczuwali, zo Ty nas przez dziwienie przewodzujesz. Smil co nad nami, a pożonuj a zwanuj nas na naszych puczach z Twojej lubościu. Amen.

0: Radkula.
1: Prini tydzień prózdni, nieżno są minął, a liczne wiedro te są pomogły też za so dołożyce na uroczy. A tomu chodzi so nasz motto w Bundzelu perfektnie. Tu nie mianujcy tanktopy. Na piatej stacji Beach Volleyballowie tury zatkule nastanie tak we otrowie cyle wiesce perfektny liczny feeling. Pójdźcie na każdy pad nimo a zdrazcie sej wasz najrzęczy niedzielski tanktop. Kiedyś przeco są od napo szestczych przyzewienia przyuzaja, a od szestczych są potom raje. My są na was weselimy.
0: Zatkula.
2: Nic zabić.
3: Jutce wieczo.

No, ja, no derje, gasch ma nichten wjele pschiaschelko ab pschiaschello. Jezik Jonathan su jogo pschiaschello umerzeli. A wy, lube zisi, mesho hyszi, rytne nizelc gewetpodnio, a wici już mamy dalszne czojenie za was we programie.

0: Важне свуп сербские культуры в месте. Тен нимско-сербский ансамбль Хошебус ё свежью летоса пеш жасет летне обсташе. К тому су цвонки товариства уготовали юбилейне программ, а суб шепшосели партнерю пшияшелу, а пши свойшпных до живатва пиколу в месте. Maria Elikowska-Winklerowa powiedział.
1: Przy Żurach jo serska gimnazjastka uwitała gości po starej tradycji.
2: Ja sam imię Firmbergojc, a ja strowim gości z klebom a solu.
1: Pemałem jo se zachopił róż.
3: Ja sam Bogaturowa, a ja znaju ensemble wielgin terje. Ja lubuju terje. Ja se lim na program.
4: Za mieste jo to wegen ważne, aż tak towarstwo pieszaszes let glujko nient obstoj ze strastwami, ze skulturu, ze muziku, ze sersku rec, aż to jo szo prezentne, a ze z tym zrejziwie nasze towarzyszności, jo żil naszego miasta.
1: Groni zagronita za serskie przeszania w mieście Anna Kosacowicz-Kozeluła. We zachodności jo założba za serski lud podpierała umiejskie nawiedowanie ansambla Groni Zabina Zigowa, niegajszna zastupna przedsedarka.
5: Wiele długich rejowęskich kubków, albo ansamblowiecy nie mamy, ale oni słyszy dalej, obstali, a mają takie dorost.
1: Jadna pcizaścia let ją miazy drugim we ansamblu Jana Klaue albo Katja Hering.
6: Tanzen ist für mich ein Lebensgefühl und ich fühle mich wie in einer zweiten Familie und das ist halt schön und deswegen bin ich halt dabei, ne, und bleibe dabei.
7: Die Annette ist unser Steckenpferd hier. Annette ist die Macherin für alles. Sie näht, bügelt, schneidert, sie pflegt die Trachten und sie ist der ganze Zusammenhalt von unserem ganzen Verein.
1: Ta Annette. Annette Bröse nawiaduje Ensemble Wittlita 2022.
8: Ich bin sehr stolz auf das Ensemble, weil es schon so lange existiert. Und welche Wünsche habe ich, dass wir mehr Jungs bekommen? Mehr Tänzer wieder. Und auch vielleicht junge Mädchen.
1: Jubiläne Programm jo był przechwatający. Moderator Michael Apel jo se rozgraniał z członkami towarzystwa, a na obrazowce se dożywił całe stawizny ensembla. Fotografie z ustupu, zmakania, treninga, a urywki z nawiesionych filmów. A razy jo se ensemble prezentował na żywo. Zachopił jo ze zapustą. Zajmie umiełski ariołański z wielkim elanom su przedstajili zieło przy żniach. Parlickam repertuar ansambla susza pak psieza w koreografii Uwe Wrüglera. A se wie przytom sługelcy drażnili żółcza. Jadnap 15 let dujko sumieli zisiecu ryjowarsku kubku Swietlaszka, aż do leta 2019. Anka Caharia Sojc jo tam ryjowała jużo ako gele.
9: My budujemy takie niekakie zisiecu ryjowasz, a ja budu tam takie sobu gotowasz. Myśmy mała kubka, a to dużo wiegin redne. To jo per lużo ako jo ako gele sobu ryjowało ho. Jo, ja som ešte moda, ale tam som ešte moča bola, jo.
1: Jo mi prerazila do predstavenia. Ako povieściowe figury sumieli pupki Reginy Hermanowej z Lubina, budniki, ludki, nekusa. Kupku Svietlaszka jo nawiedowała Mila Cahariasowa. Do niej su słyszali witaj zisi.
10: A sme teke jadn pszawe żywatwowo kus na jawiszczu przyniesli. A te zisi na jawiszczu su szykne pejedali z herskie. A my sme za przygledaju jano ako oton w wetstawkach informacje w niemskiej rece mieli.
1: Koreografiju jo pisała sama, a muziku jo za nich napisała tylko Katalin Porackoj. Wiele drugich wieraszków su gości na tom zariadowaniu dożywili, a na końcu jo ich Michael Apel przeprzosył na zgromadne ryjowanie. Tam miejscu sedali dujko przosyś. Pe programie su ve foajeju sledovali gratulacije a redne rozgrona, a žilojski hor jo ansambloju gratuliroval na muzikalijski part sevje.
11: Mir ist das Bordoba-Sever-Programm teuerbewegenlustig. Seimne, ja, es haben Visual war Filme, Obrase, Rehe.
12: Teuerbewegenlustig, also Kultur und Geschichte, Donne Wuschitze, Rehe Abschäser, ja, mir ne wetze, es ist Bordoba, Dokulasch, ja, ich habe Givat, wo wir Kursk.
5: Ich habe Teckete Filme, wie Wurriske Visual war. Ja, es haben Znauer Schücknach, Ensemble, wo ich Vietniko, kennst du, ob Schätzer, Ili, es haben, das ist nämlich Kromatnie, Giva war, teuer Tag, reden hier, Sester, ja, ne, wo, ten selbe Programm, ja, se Giva, kakt wujkos me tekte te Choreografie, Meli, a takke Choreografie, Jinsa, Shireo, was, teuer, wo schausche, wegi, nabi, na jutze, super Programm.
13: Welgen schassne, lustne Programm, ja, ja. Mir sagt er, to welgen Spotterbau.
14: Me, ako Publikum, müs me mögali dojewis, zeu historio, ansambla, a to, tak rednje pokazane, s videami, s filmami, s obrazami, a teke s rozgronom, s zwonkami, a teke s rejovanim.
0: So Gronili Katalin Poratskoitz, Simona Pitschkova, Katrin Obeinszina, Sabina Sigova, a Willi Guso. Jadna pstogosči jo sledovalo přepšosenju na jubilej Nimsko-serskego ansambla Hošebus zahradne tyžin v Pikulo živadle. Po programje jo ansambl svešil při přikusku a se připijal z gosčimi na to lepše. Vo jubileju Nimsko-serskego ansambla povežela jo Maria Elikovska-Winklerova.

Mariana Domaszkoic. Spomnie się na jeden dzień w juniu 1962. My zajtra żomę przespola na wukach stupa kurjawa. Do wysoka se pozbiga a svinska pszugam zastupa. Po wodach pławi dobota a stupa gory do mroka. A tłocy teżność na zimiu, aż wszykno prijo z wacnością. My k niebiu gory gledamy. Więc wieście przyjdu pogrimy. A skoro tek szo wosichnio, a szwopinko se niegibnio. Czarny mrok stoi na niebiu. W nią mrokawy se mieszają, se przewalują do kule, a słyszasz ją z nich szumienie. My zdychujemy bojości bok. Zwarnuj nas przed krzupami. A czaszny wichor nastawa, wszebomek ziemi pochyla,

Ja, der geht aus den Spiel, jos Oratoria Schnee. Spiewał ju pał szota, a kto mu z ukrali, lubnojskie zeleznicarje. Po takim jużo jasusza interpretacja kocorowego oratoria. Ale somga wam dege zlubiwa, aż wuchwalimy sobie liszojski czas żyńca od klasiki aż do popa. A pop ga nie woznamienio nic drugiego ako popularna muzyka. A to nasza jasowa anka jo. Teke przyduca arias opery Smertnica jo przykład za popularność sarskie umierskie muzyki. Sveščo, kak švýcavky du, spievate Ingrida Naglova a Roža Maria Šenkarjova.

Erika Janowa. Nario. Gingava, gingava, wiese woko zonika. Zonik, te dich bowustasch. Zechoitz, anku sobu brasch. Wojitzka, wojitzka, ponias zon do daloka. Przez velike jazoro, nariu hin, anka co. Ancecka, ancecka, rejuj aż do biewek dnia. Kasz muzyka zajuska, podlietuj obantawa.

0: Kukuzinja.
1: Me gratuliro jome narodni narkam a narodni nariam togotyzinja. Zachopimy naszą rundu pönierzele w chorzebosu. Frank Matjasz giotam sveshie swoj styri apesh jasete narodne zin. Zwonki kupki serska namsza jomu zinsa hüschtiras uczobnie gratuliro ju. Żytze wiele strobostci gluki a böże żognowanie. Drugi narodni narpenizele jo był Franz Deuse z Pizznia. Wynio swiesił swoje szestrz a ciżaste narodne zin. Kolegoki a kolegi Rzecznego Centrum a witaj w Chorzebosu jomu uczobnie gratuliruju a żytze do przychoda szo to niż lepsze. Wynio jadna domowiny w Dolnej Łużycy a szuda znate w naszych sach. Markus Koinca z Chorzebosa jo miał tu w autoru 7. Julia Burstak, ninto jo żywisz a ciżastcza liet morde. Lube Markus, w dżupnego przedsedarstwa a w domowinskie kupki w mistrze przydu żynca hyszci raz lube życynia za strołost, aby miał przedsed moce a elan za to serskie statkowasz, a przytom nic przewiele stresa a teke wiasele. To życe domowinskie braci a socze. Srjodu jo wen przed radiom na wesebnu gratulaciu cakał. Walter Rizo z Ochoze jo tam swiesil jaden a żywy żasety narodny zin. Enkelsyn Tobi nie mogał we studiuma we Lipsku domoj przyjść, a togodla gratulirujo przez radio.
2: Dobry zin. Mese groni Tobias Linicke a jacom mojomu lubemu starkemu Walter Rize gratulirowasz. Togodla, Starki, życem tebie redne narodne żyn, wiele zdrowość, a redne czas ze swojeju familiju.
1: Ten zbytk cewej familie wesemnie tek enkelżoka Sofia se tym lubym życeniam przyzamknio. Ono ako te przyjaciele ochorskie domowinskie kupki, czoż jo Walter Rizo leczasetki jużo zwierny cwąk. Jo, a hove mistrze bydli druga narodninarka, ako jo miała tu srjodu swoj cesny żyn. To jo Manuela Drinkmanowa. K 3 a 6 żasetemu narodnemu dniu życe jej szotony lepsze spiwaki a spiwarie kora Łużica a cwonki serskiego szulskiego towarzystwa. A Rite Krautz-Maruszowa z Brezoki dostanio lube narodninskie pestrowienia k narodnemu dniu. 2 a 6 żaset let jo pietk doświrnuła. K tomu gratuliruju przyjaszelki a przyjaszele domowinskie kupki we Brezoce. Do przychoda życzę wam wiele zdrowości a gluki a redny czas z familią a przyjaszelami. Ustrzewański czas jo mimo. W Bokowach wabi hyszczy rucnikarski a burski swieżyn aż do ziga szestrzych wiaco gaż cosza żynca hyszczy ulietasz. Hołacy, jo serski program wicze zase za was tu, pen z mojeju kolegoku Aniu Kochojc-Szwarcoweju przy mikrofonie. A z obszernymi informacjami ku kompaktnemu kursoju Rzecznej Szule. Ten wicze zase startujo, a ma bogate ramikowy program, żoż jo tekel ta serska zjawność rad witana. K tomu znasz jużo małka pokazka wetemnio, gaż jo cały tydzień wiele narskich ukniecych serskie rzece we mieście duce mogu tudejsze serskie powiedarje z bublinkom na t-shirtze, z micu we serskich barwach, albo niekak hynac na to pokazasz, aż powiedaju serski. Tak aż zwieriju se te ukniki we zjawności swoje nowe znasza net raz uprobirowasz. Wicze k tomu wiecie. Ja se net rozszognujom, ja som Diana Szecowa, a życzę wam redne zbytk niżele. Miesza se derje.